0: Ukamakio sartapka kiraktan hilata kriganaka hichas teoru tokar sartayani hilata oseas karamagipan yatuvira kampi sartayani.
1: Laka Graciela Murati sapinaka Bolivia abia yala urakena. Kunamteja yatitani kurunakan hataki harkanta winaka sartasi winaka mintapi sinyanaka kunaimanaka utiaraki. Kenka masti oruru token hakitina kateja Irnakapje fábrica satana ugana yak taptatau hakata sepje ani hasta ankastoketi yakepa kunana kateja irnakawena kateke ya nakap nakata kapor hiti ni absunz atiapte hanuka kiti kitina katej irnakayapje upanakaja kamsapjisa hani irnaka utkipan kamichata anisa samart apchinta